Nach jazz na PC iad, cholabajin chan an grupa kioil clanat, agus ga fisa galant a kioil lofa la tús a chur le sa chwaar a niu, jesh mit la corn fwi bi na si